Edien obi yo. Bronya bronya yo nyine fran to mamre. Edien obi yo. Siake. Edien ben obi ye. Bronya bronya yo nyina we nkukwe. Edien obi yo. Siake.